Nie dodam. Kiedy sam do nie dołączy, ja malowa. Nie sam go wrażam. Młodzie, nie wiem, sam wiem, jak na to. Więc ciągle nie wiem, gdzie nie kiedy. Kto kanał ma mówić.